0: tu zostawić się przeksymowym ludzi, na wierkę, na kongu, się nie się monitoria, wyjdzie na obecnie gejzi, radia, te łachnie, zera.
1: Vous écoutez ici, jusqu'à 1h, Camping, musique et bonne humeur.